0: una man jetzt so schade.
1: Obrat, was kann?
0: Du usche Bade, schicka Jakob Akiz.
1: Tomine, ego, blagi. Jestri, takova, ženska, makaki, muski.
0: Ojo, ojo, to jest jeloko, darno.
1: O sakra, nie to ani, ne, ne, dolami.
0: Co se sekra, sako, putil.